bɔne kuro ne nie wo kɔma wayi wiase bɔne kuro ne nie ano frɛ no sɛ